Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akuratnie na dobrą sprawę tego Welsha bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, steżeczką, seret swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na horboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychićko budeme soj żyty od czerwił chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyżku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Polad mian ruczkę, bolad mia nożkę, cały dzień chodziłam, aż pod tamtą sosną. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum, nese son, pora odpoczynku.

0: Chru, chru, dyka swynia. Chru, chru, idę z ryłą, ci u mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamej mołotyła, w ikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła.
1: Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, bratczyku, sama nie dwignu to tu igło, a tu, na gorboczku, a tu, przy jawicy, zbudujemy chyszku.

soj w oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

pozerali na chmaru lem. Czom ty chmaro zazdrostysz toho szczęścia lubostysz?

四七四。

Dobry wieczór, witajcie drodzy słuchacze Radialem FM z tej strony Severian Kosowskiej. Witam was kraśni w dzisiejszą sobotę 19 września, koło słuchania audycji o domasz. Dnes bisiduju do was z Wrocławia. Na żal, z Wrocławia bisiduju, bo kiedybym lem mich, kiedyby się tak poskładało, tak chciałbym rado być dnes w Bortnim. Tamże dnes prochody, dodumam pomaleńkę się, to ta pierwsza czas już kinczyt. Lemkiewska twórcza osin, organizowana z towarzyszeniem Lemkiew ta z towarzyszeniem Ruska Brusa w Gorlyciach. Dnes 18 w Selskiej Świetlicy w Bortnim, jak raz to ta Lemkiewska twórcza osin się zaczęła, poświęcona sotni rocznicy narodzenia Fedora Kuziaka, lemkiewskiego pisatela, malaria i sospilnika. Także to zaran, kiedy ste dnes do Bortnego nie piszli, tak zaochoczamy prytę na godzinę 16 do Ruskiej Bursy w Gorlyciach. No dobry, drodzy słuchacze, zaczynamy od domasz, gramy wesoło do godziny 21.

0: I witajte po przerwie. Z tej strony Severian Kosowski. Paru minut temu jem powiedział o tym, że dnes jakraz zaczęła się Lemkiuska twórcza osin w Bortnim, zahran w Gorlyciach, w Ruskiej Bursi. No a dneska też Lemkiuska podija, Lemkiuskie śpiewania na wysoki prochody, jakraz tu mam trwać o tej pory na Nyżnim Szlesku. Tak, że kiedy może idete teper aż tam na wysoku koło Rudnoj i czujete nas w auti, tak, dobry, pozdrawiamy, podtrzymujemy, bawcie się wszystko fajno.
1: Słuchacie LEM FM na żywo.

0: FM zo studia Radia Ruskoj Bursy. LEM FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkasz, to jeszcze dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po dorożynnych, da tam nebidu powił, wera Boże.

Wertam dorosła, czy przypominam, że czujecie o domasz w Radiu Lem FM. My gramy do godziny 21, a za mikrofonem jest z wami Severian Kosowski.

My złamy, wy znamy. Razem dajemy FM.

No i dumam sobie, że teper Stefan Szteć nam zahrad, zacupkad wesoło. Dumam, że i wy to tu śpiwanku znate, bo ste pełno tiszy luby talamy Stefana Szteća, tak że to tiszte się wesoło.

I tak, dorosłacze, przyszła pora na to, żebyśmy się popraszczali, aż to teper i czyniu i roblu, majte się szumni. Tot weekend był bohaty, je iście bohaty w naszej limkiwskiej podii. Zaran, oczywydno, druga czas limkiwskiej twórczej oseny, dnes w Bortnim, a zaran na godzinę 16 tu zapraszamy wszystkich do ruskoj bursy w Gorleciach. No a tych wszystkich, co na wysoki, kolorudnoj, bawlać się, skaczut weselat, tak tiż tepło, pozdrawiam. Majte się szumni, był z wami Severion Kosowski, a wyste czule audycyju o domasz.

Лебелька залата, а у дітятки маво і получше того. Ай, байо, ката.

wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

0: Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Sumom bez witru promowte, tyszynom bez sumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, sumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, tak z ty wyrosły na soli narodu mogo.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, my, ktorí pomáhame pre roboti na Božím dieli, vás napomename, že by ste blahodať Božu neprejali daremno, bo je rečené, v dobrým časiem ťa posluchal a v deň spasenia jem ti pomých. Smoť teper dobrý čas, smoť teper deň spasenia. Nekoho v nečím nechočeme pohoršeti, żeby naša služba bola bezskverná. U všetkým sa osvičujeme jak Bože služiteli, u veľkej terpezlivosti, v trapliniach, v bidách, v nuždách, pod ranami, u viazniciach, v nepokojach, v ťažkej roboti, v molitvách, v postach, v čistoti, v poznaniu, v milosrdiu, v dobroti, v sviatim duchu, bez farizejskoj ľubvy, v slovi pravdy, v sili Boží, s mečom spravedlivosti v pravi i ľavi ruci, v česti i v nečesti, v pohanách i v pochvalách, jak zvodeteli, no predsi povídame pravdu, jak nepoznan, no predsi o nás každej znať, jak umerajúči, no smotte žejeme, jak bete, no neubevan, jak zasmučen, no predsi vse vesel, jak uboh, no predsi mnohoch obohačujeme. Nečoho nemáme, no i tak je všetko naše.
1: Oh!

Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lawku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lawku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomity, od nás sa zlomity, a ja sa vtopity. Od nás sa zlomity, od nás sa zlomity,

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

właśnie zaśpił.

sobie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

rumieńcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Perlet tyżnia portalu LemFM. W Ladomyrowi odkryli pamiętną tablu rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor wisty Petro Medwid. W niewielkim seli Ladomyrow synyjskiego okresu w sobotu 12 septembra 2023 roku zeszli się przedstawicieli Madziar i Rusyniu, żeby oddać cześć Akademikowej Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowy Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom w Ladomyrowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznomu rodakowy, kiedy Todrik w juli przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tabla jest trzyjazyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Gości i strioch derżał. Na światoczni podii, która poczynała na polidne, wzięło uczast wece przedstawicieliu dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnianuty akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarsku Nauku w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest członem Rady. Za Ruseniu byli prysutni delegacji z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowi, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszywskiej Uniwersytetu w Prieszowi, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenti Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrżawnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonia Chodynka w Budapeszti. Gości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hirez-Lazlo z Centra Językowych Badań imienia Antonia Chodynka w Berechowi. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Światoczną podiju, przywitanią czynnych hościł odkryła starostka seła Jana Gezowa, która swój przychowor mała po rusyńsku. Pak peredała słowo Lazlowe Miklaszowy, predsedowy Akademicznej Rady Madiariów na Słowakii, która inicjowała instalowanie pamiętnej tabli. Światoczna laudacja przed odkryciem tabli była przeczytana na rusyńskim i madziarskim języku. Po rusyńsku jej czytała Zdenka Citrakowa, po madziarsku Andrzej Mejsarosz. W laudacji uczestni mogli wece diznaty się o żywotie i twórczosty toho wyznaczonego rusyńskiego historyka, lingwisty, folklorysty, pedagoga, który stał rektorem uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered členom korespondentom, a późniejsze riadnym členom Madziarskiej Akademii Nauk. Trzeba przypomnieć i to, że podczas II światowej wojny mał i posadu czesnego precedy Podkarpackiego Obszczestwa Nauk. Okrem mnohych interesnych faktów, które podkreślili znaczenia Antonia Chodynki w historii nauki Rusyniu i Madziariu, mogli uczestni w laudacji czuć to, że Antoni Chodynka był pierwszym kwalifikowanym uczenem, który zajmował się historią Rusyniu. Cytowania. Wernął historię naucznym sposobom swojej gromadzi, która w tym czasie jeszcze ani nie dysponowała okremą historiografią. I zrobił to w czasie, kiedy to nijak raz nie było lekko. Po roku 1945 na Podkarpackiej Rusy jego imię się zatajowało, a jego knyżku trymali w Użhorodzie nierozwiązaną w zapertym fondzie wyjątkowo niebezpiecznej literatury. Aż od 90. roku 20. stulecia, wdiaka bezperestannej roboty Istvana Udvaria i Kalmana Sosa, zaczął się period chodynkowego wozrodzenia, jego renesancji, która prochodzi do dnes. Pisze się laudacji. Pak, że starostka seła Jana Gezowa w jedno i z profesorem Lazlą Miklosą odkryli pamiętną tablu sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych Rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karoj Kocisz i predseda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po karaszowym przychowori Rusyny Antoniowy Chodynkowy zaśpiewali Wieczna ja pamiat. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka z niedalekiej Wubli. Po światoczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczastników bohate pohoszczenia i kulturna sala w budowie stała miścią rozhovoriu między przedstawicielami Madziariów i Ruseniów.
Antoni Chodynka. Antoni Chodynka był wyznaczny slawista, historyk akademiko Madziarskiej Akademii Nauk, rektor Peczskiej Uniwersytety i czesny preceda Pitkarpackiego Obczestwa Nauk. Narodził się 12 januara 1864 roku w Seli Ladomyrow do rodziny grekokatolickiego świeszczennika. Umarł 15 jula 1946 roku w Budapeszcie. Jego imię przypomina pamiętna tabla na hołowni budowy Peczskiej Uniwersytety, na katedry historii Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety, na Bencurowej ulicy w Budapeszcie i w seli Sokrnycia na Podkarpatiu, gdzie przeżył dzieciństwo. Tak samo jego imię nese Center Językowych Badań w Berechowie, Rosyjski Nauczny Instytut w Budapeszcie, jak i premia imienia Antonija Chodynki, którą osnowało Wszedrżawne Rosyjskie Samosprawowanie w Madziarsku. Od teper po 80 rokach od smerty i wdziaka staraniom madziarskich akademików maje Antoni Chodynka pamiętną tablu i w rodnym seli. Poniedziałek 14 wersnia septembra 2026 roku. Władyka Jona pozwolił peczataty rusyński psautyr, autor listy Petro Medwid. Jak informowało obszczestwo świętego Joana Chrystytela, wysoko proświaszczenny Władyka Jona Maksym, praszywski grekokatolicki archiepiskop metropolita, swoim pismom z dnia 27 augusta 2026 roku udzielił imprimatur pozwolenia peczataty pro wydania perekładu psalmiu na rosyjski język. W oficjalnym piśmie się pisze, że Władyka tak wyryszył po cytowania pro badaniu przedłożonych tekstów, jak i po otrzymaniu nihil obstat i z boku powierzonego świeszczennika odcia Iwana Barny, który tym zagarantował prawilność tekstu perekładiu. Nihil obstat je pozytywna ocinka cerkownego cenzora, która znaczy, że nyczne borony tomu, żeby cerkowny tekst mich byty wydanej. Jak naszą redakcję informował otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela, do druku pidut dwie wydania. Pierwsze pod nazwą Kniha Psalmiu, drugie pod nazwą Śpiwam Gospodu Psalmy. Pokla w pierwszej publikacji będą psalmy dzerkałowo wydane, na jednym boci po cerkowno-słowiańsku, na drugim po rusyńsku, czysto jak bibliczny tekst. Druga publikacja będzie obsiahuwaty lem rusyński perekład psautyria i psalmy będą rozdzielone graficznymi symbolami, żeby ludzie mogli prawilno psalmy śpiwate przy różnych liturgicznych podijach, przypadną się ich modlety doma. Rosyjski perekład psalmiu idę podla wostocznej tradycji, czy słowania je podla septuaginty i psalmy są podzielone na kafizmy. Otec Jasek tak samo informował, że knychy z psalmami na rosyjskim języku by male wejty jeszcze to trik. Przypominamy, że w minionym roku i z płatnością od 1 augusta Rada Hierarchii Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii, werchowny organ metropolitnej cerkwy, schwaliła liturgikon, bożestwenną liturgię od naszego świętego odcia Joana Zlatoustego po rusyńsku. Tak samo w septembrie minionego roku Kiriona udzielił imprimatur na wydania Nowego Zawitu w rosyńskim języku. Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostali się do praktyki. Witorok, 15 wersnia, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosne. Priorytą są turysty z Polszczy. Autor listy Petro Medwid. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysięcy perenoczowań. Po prerachowaniu litnich miesiaciów juli i august, by ich czysło mogło dosiahnuć od początku roku 160 tysięcy. Wielką część zagranicznych nawszczywników tworzą turysty z Polszczy. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szarysz Bardejo Radomir Janczoszek. Sumaryzacyjny analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szarysz definitywno etablował się jak mocny i pewnocinny konkurent najwięcej naszczyblowanych turystycznych regionów na Ciwi Słowakii, powiedział Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczuwań za pierwszy piórik 2026 roku je czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki, cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak, periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjoniów i liczebnych domów, przy czym rosły i finanszne prymy tych, które dodawają ukwartalowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polszcza je podla Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarom na szczywności.
Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawlują severowychodną Słowakiju i ich prysutność w całym prygranicznym regionie je widzite. Oficjalne piuriczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartelowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich grażdaniów się dostało na uroweń 14 tysiacz. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu gości u sobie polskie nawściwnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturze czurzęciu ich czastka w regionie peresiachuje granicę 40%. Koniec cytowania. Kulminacja pierwszego pióroka nastała podle Janczoszeka w juni, kiedy na pełno poczęła litnia sezona. W okresie Bardyju był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardyjowskich kupelach. W jedno z tym okres Świdnik profitował z mocnej turystyki zamieranej na wojenską historię na Dukli, muzei i drewnianych ramionach.

stomennictwiu. Do jej zadacz budę należało Maryńczyma, organizowate konferencji i seminarii, rozwołate współpracu z dyrżawnymi i zahranycznymi naukowymi osredkami, rechtuate publikacje i badawcze projekty, a też pitperate rewitalizacyjne dijania, które tykają języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Dućwajfer, profesor Jahajlańskiego Uniwersytetu, podkreślat, że hołowną cieliu osnowania pracowni było nadaty bardzo formalny i trwały charakter naukowej dialnosty, która jest wedena od roku na Jahajlańskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cieliu, jakujem mała zachołowną, ryszajuczy się na stworzenia pracowni, było nadaty da jakiej strukturny charakter do śledzeniam i cieli naukowej dialnosty, jaku w prostorie lemkoznawstwa wedł na Jahajlańskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną spiupracu i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych do śledniku, które zanymają się lemkiwską problematyką. Kierowniczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzili, a nie jak jedynycia jednego instytutu. Cytowania. Choć, żeby mała ona szersze wlejania, była podkuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłoho wydziło, znaczy wszystkich filologii, zaznaczat. W skład ansamblu łożyły przedstawniki różnych dyscyplin i akademickich jedynic, okrem profesor Dućwajfer i doktorantów z obszary językoznawstwa, Klaudii Nowak i Kamila Federygy, do współpracy zaproszono doktora habilituwanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilituwanu Ewu Michnu, profesor Jahajlańskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała budety, że doktor habilituwana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk i dr Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworzony jesteśmy też na współpracę z innymi doślidnikami lemkiwskiej i rusyńskiej problematyki. Koniec cytowania. Jak zapowiada profesor Dućwajfer, dokładne plany dialnosty będą omówione podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek grudnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a do śledzenia będą zosereżate się hołowni na tematyki związane z językiem. Cytowania. Proto, że w składzie pracowni sąd hołowni językoznawci, czas specjalizująca się w historycznej gramatyce i etymologii, pewno budemy się kierunkułaty w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, dialność pracowni lemkoznawczych studii będzie finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jahajlańskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym dyrżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor listy Petro Medwid. Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnim grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na której bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliów i diakoniów. Na striczy, która wrze stała tradycją i odbywać się aż co rik, berut uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwi i z Madziarska, Słowakii, Polszczy, Białorusy, Ukrainy, Rumunii, Sewernej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji i Italii. Tot rik episkopy znowa striczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilard Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką striczu i zawierzalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rik stricza odbyła się u Widniu. Stricza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u witorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychowarzył się proświaszczony władyka Avel Soczka, nierzedhaski jeparcha, który przywitał wszystkich uczestników od imieny Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Cytowania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku, w tej krainie nierzedhaza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli striczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilarda Keresztesa, której tołdy uczestników, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomniano słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom. Cytuję. Czym więcej budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania.
Roboczy czas zliczy w sredu 16 sierpnia.

Dąbra odkrył swoim prychoworom wysokoprośoszczennej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokskiej, hołowa madziarskiej rekokatolickiej cerkwy. Po nim prychoworył się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikastery i prawostoczny cerkwy w Remi. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzili z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spiritualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Przysutne cerkwy przyrił nauku wielki prekraśni mozaici, w którym maje każdej jasność wdziaczej kamenek swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohoryczność stryczy wostocznych katolickich episkopiów Europy je cytowania nasza wostoczna katolicka identyta i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel Stryczy u swoim prychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmin, wdzięki którym 100 tysięcy wirujących żyjut toho czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachować sobie swoje duchowne korienia, hołą nowostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji. Tak samo podkreślił, że prysutność wostocznych katolików na zapadzie nie jest tylko prosem przeżycia, ale niesie w sobie i prorockie posłania. Wostoczne cerkwy mają przynosić świeżej wozduch i duchowną syłę wostocznego pluca cerkwy obszczestwu. Zbohaczenia prociły cerkwą. Po władykowie Filipowy episkopom przychoworył się kardynał Guderotti, uczestnych pozdorował od imieny papy rzymskiego Lewa XIV, który był pod jej detalno informowany i wysłał swoją radość i z organizacji tej stryczy. Kardynał u swoim przychowori podkreślił wielczesne znaczenia tych stricz, które są tchosene nyma nelem prowostocznych katolików u Europy, ale prociły w seleńsku katolicku cerkwę. Ku głębszemu pohladu na riszeny to driktemy podczas roboczych dni mają pomocy i triomy zaproszone lektory. Swoje fachowe perspektywy i refleksje uczestnikom przedstawia władyka Hliblonczyna, bywszy egzarcha ukraińskiej rekokatolickiej cerkwy w Londynie i Paryżu, profesor Stefano Parenti z Ryma, a tak samo Georgis Vlantis, badatel diuczy w Niemiecku, член konstantynopolskiego patriarchatu. Liturgia spółsłużona episkopami rusyńskiej tradycji. W to samy dzień w Seredu był hołownym służytelem archierejskiej liturgii w mistni bazylici wysokopreświaszczennej władyka Jona Maksym, preszjuski archiepiskop metropolita. W jedno i z nim dalszyma spółsłużytelami byli episkopy z tych eparchii, które wynikli z matery cerkwy mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, znaczy episkopy rusyńskiej tradycji, które są naślednikami Użhorodzkiej Unii. Przypominamy, że stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy prochodzi w Mariupolu i wróci, kiedy sobie przypominamy 330 roków od pierwszego zlezienia ikony Preświatej Bohorodyci. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

twoi wołosia, rukamy, chłady tył.

0: jako Karaima umrzeć pragnę.
1: Karaja dim, Karaima jest.
0: Na Karaiba, ale ma krzejmę wiary innych.
1: Karaiba, ujał mamen.
0: Es dinim ni, tasła mamen.
1: Har adam ne men, silwa amen.
0: Dinin anen, bahen amen.
1: Es dinim ni, horwe maimen.
0: Dajatny da, cajpa maimen.
2: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie.
0: Bardun jadę
2: za przygodę innych pójść świata w
0: kandę.
2: Mądrość usłyszała
0: zdobywać w naukach.
2: Dunianen kylhandę.
0: Walczę przeciw gusłom zmierzałem.
2: Nowy duch pełnych
0: światła szukam.
2: Jatlarda,
0: gotle naszym prostorom wiary.
2: Zrozumek
0: młody połączony.
2: Niech rozwieje się
0: rok
2: paramen.
0: Niech nastanie
2: dzień
0: uspa
2: upragniony.
1: O menim belgimdi.
2: Cykma
1: tunokluktam.
2: Mienim kisencimdi.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta tchnyszky, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyszkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia i zapraszamy do wysłuchania 33 odcinka, w którym będziemy wspominać jednego z naszych budyteli, Aleksandra Pawłowicza, jaki na wse zapisał się w ruskiej historii. Narodził się Aleksander Pawłowicz 19 września 1819 roku w Szaryskim Czornym w rodzinie grekokatolickiego świaszczennika Iwana Pawłowicza i Anny z Chyży Gładyszewskiej, która była dziełką grekokatolickiego świaszczennika z Galiczyny. Kiedy miał 4 roky, jego otec wmer. Za niedługo potem wmerła mój mama. Sam swoje smutne dzieciństwo opisał późniejsze w werszu Tużba, gdzie pisze: Nit już pan odcia, ani pani matki, a ja ostał się biedna ja syrota. Dążeń priatatyś i z ridnej chatki, smotrity, gdzie sód otwerty worota. W brata cy w sestry, w stryka cyli w stryny, w ujka cy w tety, ili w odnej rodyny. Aleksander Pawłowicz w weloch swoich tworach, jak nychto inczy w naszej literaturii, opisuje hirku dolu, dity syrot.
7: Aleksander Pawłowicz, syrotka służnica. Staram ja się staram, tak wodne jak w noczy, slezy oblewajut syrotyńskie oczy. Nijaniczku, nijaniczku, mamyczko, mamyczko, potle po twe raty, od slez moje lyczko. Prette po twe rdyty, k sercu prytulyty, mene zasmuczenu, prette poticzyty. Od maleńka muszu jednostaj służyty, a ne możu ne jak gazdą wychodyty. Chodź jak wirno budu służyty, robyty, wse przyczynu najdut, mene poganyty.
8: Gazdowe gazdyni, ne robte mi kryłdu, wy mate ditoczki, bo zna nasz to wyjdut.
9: Może się i tak staty, że i wasze dity, tak jak ja, syrota, tyż budut służyty. Czytała Magda Bolech.
3: Jak syrota, Aleksander Pawłowicz chodził od jednej rodyny do drugiej. Pierwsze nauki poberał w Lwowi, pak peredążał ich w Bardyjowi, Miszkolcy, Egeri i Turnawi. Teper posłuchajmy pieśni Iwanki i Martyna Karaszyła.

0: Aleksander Pawłowicz chodził studiowaty prawo, ale został wysłany do duchownej seminaryi. Znał wartość oświtu.
1: Ucz się moje ditia. Ditoczki, tak jak kwitoczki, rosnąć, rozkwytają, a w szkoli se powoli rozum rozwywają. Każdy człowiek od dzieciństwa dąży się uczyty, pracuaty, czesnożyty, złoho się chrany ty. Wy, ditoczki, jak pszczołoczki, szkołu naszczywlajte. Pszczoły medu, wy mudrosty, wo szkoli chladajte. Pszczoły nazbierają medu, mając to chorzyty. W szkole zaś mudrosty, czysty, nauczać się dity. Tam w szkoli rozumowy otworiać się oczy. Mądry człowiek zawsze w świti zna sobie pomoczy. Mudroho człowieka wsiady w uczciwosty majut, a chłopocho, ne ukocho, wsiady wyśmiwajut. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: Wielką rolę duchnowicz przypisuje rodzicom, którzy przede wszystkim powinny dać dzieciom dobre wychowanie.
2: Aleksander Pawłowicz, ucz na dobre syna, ta ne bude psyna. Za młodu każut ludę buczka pohynaty, bo jak zhrubne, uż mu w tołdy ne moż rady daty. My nachylne wsi do złoho, na świt prychodyme. Siady bilsze złych jak dobrych, ludy nachodyme. Odrodyczył się ditoczky na uczat gwaryty, a od maczky maczeniata miałczaty kwaryty. Od złosnykił się na uczat dity gniłu, złosty. Od koroły nauczyć się jej tela bosty. Dobry uczyt od maleńka ditia dobra maty, a od suky nauczyć się szczeniatko brechaty. Wszytkoho siadity uczat odrodyczył doma, owocz taki smak i mijet, z jakoho jest stroma. Czytała Warwara Duć.
0: W 1848 roku Aleksander Pawłowicz był rukopołożony na świaszczennika. Wybrał duchowny stan nie dla zaszczytił, lem żeby byty seret prostoho naroda, kotryj sobie ulubył.
3: Aleksander Pawłowicz, pieśń pastucha, witer swyszcze, lezjat tuczy, bliskat dudnyt, w chmarach huczyt, hyrmyt, chrom za chromom tryskat, pastuch swoju dumku pyskat. Pyskat sobie tumajuczy, perlezjat chromy tuczy. Powidajut stary ludę, po złej chwili dobra budę. Czytała Julia Kopylec.
0: Zapraszamy na krótką muzyczną przerwę, w której wyzwuczyć śpiewanka Koni się na pasły.

0: Aleksander Pawłowicz mał propozycji obniacia wysokich posad, ale nie pryniał ich. Wolił wczyty bosy selskie ditoczki, a że robił to to dobry, nie dawano mu spokoju, bo proświczony naród to niewyhidny naród.
1: Aleksander Pawłowicz, hynetma. Hynetma straszeznoj noczy. Nam wychody sące krasne. Zriad wesoło ruskie oczy na narodne niebo jasne. My stworeny ku slebodi, slebodnyma mamy byty. Probudył się duch w narodi, ruski naród musi żyty. Pobidyt nasz duch narodny, szczesnut wszystkie wrachy nasze. Musimy byty slebodny, hałasiat sumlinia nasze. Czytała Olga Pełechacz.
2: Aleksander Pawłowicz, Kołomyjka. Choć rusnaky, hoły, bosy, no chłopy jak buky. U nich jest dorowy rozum, silny, krypkie ruky. Budut oraty, sijaty, obrablaty pole, a nie budę nasze plemia hołodne i hołe. Budut oraty, sijaty, przyliżno robyty, budut nasze myły dity, syty, przyłodity. Budut oraty, sijaty, nyłu obrablaty, budut szkoły budłaty, dity proświczaty. Dast Boh, budut proświczeny bez kycky storony, perestanut nas hulyty, kałky i łorony. Czytała Hancia Szmajda.
0: W 1848 roku Aleksander Pawłowicz pierwszy raz strytył budytela Aleksandra Duchnowicza, co mało wielkie wlijania na jego budućnist. W 1850 roku perenius się do Prieszowa, gdzie robił jak eparchialny archiwar. Tu brał aktywny uczest w dialnosty obszczestwa pod nazwą Literaturnoje zawedinie Priaszewskoje, które zasnował jak raz Duchnowicz. Priaszył, jak centr kulturno-sospilnego dijania, przynosił Pawłowiczowi duże możliwości, ale z przyczyny płannego zdrowotnego stanu prosił o perenesienia na parochiju w Wielkiej Polanie. Jepyskop nie przystał na to proszenia, ale w 1851 roku Aleksander Pawłowicz został posłany na parochiju do Białowieży, gdzie przed tym parochom był jego wzir Aleksander Duchnowicz. Tam przeżył 13 roku. Potem, prawie 37 roku, był duszpasterią w Swydnyku, gdzie i wmer. Pawłowicz najszczursze i najkrasze w ciwi naszej literatury ośpiwał niedolu panszczara. Posłuchajmy krótkiego fragmentu wielkiego, czyslaczego 335 storinok eposu Stał bidnoho selanyna.
3: Aleksander Pawłowicz, panszczar, za horu sące zachodyt, z chmarsia nowej misiac rodyt, witryk pod wod chołodnej, a panszczar idę chołodnej, słabym krokom domił kraczat, lem się heł i tam zataczat, a raz takoj użmał w pasty, musił pila drachy siasty, tam sobie kus odpoczynął, serciu się mu żal rozwinął, bo za darmo prezden robił, k weczeru ho hajduk pobył, ja mu robił, jak jem władał, win od mene wece żadał, wodum mune skałamutył, prosztoż winnia tak zasmutył, witer wilszynamy chwije, preśpi wujut sałowije, chciliby ho potiszyty, żalne hocze holy szyty. Czytał Kyprian Rutkowski.
0: W odróżnieniu od współczesnych sobie literatiu, Aleksander Pawłowicz nie pisał w języczu, lem w narodnym rusyńskim języku, tak jak bisidował naród, kotromu był wiernym, jak bisidował win sam.
4: Aleksander Pawłowicz, Jarusoczka Diłoczka. Karpat, Beskid, mi otec, Maty makowycia, ruskoho niania matery, ja ruska diłycia. Ja rusoczka diłoczka, ruska moja maty, w kołysce mnie wczyła, po ruskie śpiwaty. Lulaj, lulaj, syniatko, maty mi śpiłała, i z mamyno i chrudy piśni z mołoką jassała. Ruskie bratia, sestryci, raczte posłuchaty, piśni ruskoj matery, budu wam śpiwaty. Czytała Natalia Połechacz.
0: Prosimy na muzyczną przerwę, w której zaśpiwat makowycia.

0: Choć Aleksander Pawłowicz należał do daku z wyższej suspilnej werstwy, czuł bil naroda. Znał tyż doste rzeczy nenawyst, złosliwist i złobu medzy ludmy.
1: Aleksander Pawłowicz ludziam nie mogła uchodzić. Bidna wdowa z małym synom, gdy tam po świtu chodyła. Mała osła ta na neho swoje chłopia posadyła. Jak iśli prez jedno seło, tam stojało ludy kupa. Oni z potupą gwaryli, o, jaka to maty głupa! Chłopec młody i zdrawy, nemich by win osła westy, a stareńka, słaba baba, cy ne mogłaby się nesty? Z toho seła bidna maty zasmuczena odchodyła. Swoje dzicia dołą zniała, a sama na osła siła. Sidyt maty na oślaty, a chłopenia idę pisze. No na bidnu wdowu teper desiad razy iszczy hirsze. Ludę kryczat z każdej strony. O, nemiłosierna maty, starucha sama się nese, dzitiatko dążno biżaty. Sztoże mała uczynyty, poruchana bidna maty. Cyle dalsze pisze i ty, ili chłopciak sobie wziaty? Pot, mi synu, my oboje dale się budeme nesty, a czy i tak ne budut lude, urywaty naszej czesty. Ta perchodiaczy, wszytky teper somara żałujut, bidnu mamu i dityatko zneważajut, potupujut. Posti osle, chodme dołą, my już dążny pisze i ty. A czy i tak nam się podaryt woli ludzki uchodyty? Idut one pichotoju, a somara prowadyle, ta złosliwi ludzki wole, a ne tak ne uchodyle. Potupuwał, wyśmiwuwał, każdy ich to się z nima stryczał, a bezbożny jeden tak to na nebohu babu kryczał. O, ty sprosta stara babo, czomże ty pichotom chodysz, a somara tak jak pana, na prochulku siam tam wodysz. Bidna wdowa zapłakała. Uż ne znałaś to czynyty. Chotiłaby, ta ne może ludzki woli uchodyty. Ach, mi Boże, jak ja maju grisznym ludziom uchodyty. Maju le ja osła westy, ili joho ostawyty? Ba jak, doraz lyszu osła, raz by to robota była, żeby propustu besidu ja tu osła ostawyła. Pod somarę, zatkaj ucha, ne dbaj nycz na pustu paru. Zahraj ludziam, ty umijesz dobru hołosnu fujaru. Iszczy się to dne wrodył, żtoby każdomu uchodył. Czytała Warwara Duć.
0: Aleksander Pawłowicz wmer 25 grudnia w 1900 roci. Z czasom ostał docinany prez Rusnakiu. Riadom z Aleksandrą Duchnowyczą jest przyznawany jak najwekszy rusyński poeta. Win o narodzi do sprawdy dumał do ostatniej minuty swojego żywota. Poslidni styszok, proszczanie, napisał perec smercią i posłał z swydnyckim szkolaram, bo w tot den perszy raz nemich pryty na hodynu religii. Uż nemał syły praszczać się w nym zo swoją wozlubleną makowycią i zo swoim narodom. Pysze w nym. Bud zdrał, myły rodę ruski, odnes tiło w hrob uski, daby tam snom smerty spało, sudnoho dnia ożudało. Proszczajte wy, bracia strany, młody słożte nymary. Tiło pań otca staroho, neste do hrobu temnoho. Wy, ditoczko luby, myły, odprowadte do mohyły. Pomolte się za waszoho, neboszczyka duchownoho. Aleksander Pawłowicz był pochoronany koło Swydnyckoj Grekokatolickoj Cerkwy Świętej Paraskiewy. Dnes je to prebudowana cerką pokrowy Świętej Mudrosty. Czarnian Makowycki, jak podpisywał się pod wieloma swoimi tworami, cy Makowycki Sołowi, jak został nazwany za wdiaku swojej poetyczni twórczosty, na wse zapisał się w rusyńskiej literaturii. A jego wersy, których napisał koło 500, do dneska nie stratyli na aktualności. I to wszystko, co zmy na dneska zrychtowali. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Program prorychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Na zakończenie posłuchajmy jeszcze ansamblu Makowycia.

recimo ako pôjdeš do školy, tak poďme vstávať, jo,

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

kosztujmy. Jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

0: його ні з ким не спутаю. Такі були залишені нагою моїй таті.
1: Ай!

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój męż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

i twoi wołosia, rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

roczku mała iszczy, chłopcia, żeby toho roczku mała iszczy, chłopcia. Jak ja budu czepy, ty posmod do połały, żeby twoi dity czorny oczka

0: wracasz, fajno i był.
1: Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może...